0: Ashu ole ndo hii ngaranya na juro hii Irene Tan ilo sungolio
1: kabisa
0: ndabaya na juro hii saa tano ngotlega ni wale kilu na yaga kitu wala ningu ni arungulo kilukule biashara baadu kilukule biashara kilu na deke tumundoro olo mundoro